0: wszystkie nasze są.
1: Radio Teddy. Coole Hits für Eltern und Kids.